Abasajja baliwo katongo tebo obumu ne bakola sawa. Tugenda kulesa abaana bakola.